kun zimagulezi zinsuku nkosi kukhona ubuhlungu engakwazi ukubujaza kukhona izinyembezi engasikhombisi muntu kodwa wena